kładą uczucia i dumani rucze. Najlampadu rozule, nam ta umogampa,